0: ndabona witwa dwaye mu biraya amaze kurunga ikubutumwa na chapara kushanti na Clemadangote na Maniga ubutumwa bwa ndabona bwamaze kuba bushika reka rumve ku kamujumaritse na kirundi munywanyi ku murongo allo
1: muriheze ni kroy
0: ubu ni sawa rero ndakumva kabisume ngaturisharanye
1: ego ndi ku mabazi ndi yezu
0: ego cyane gose waramusimore rero bwana Livingstone
1: ego nibuke buke nawe
0: nukuri na jewe ndashima imana ibintu biramize neza bitera bigenda neza cyane gose
1: ego naje nibuke ukingira bizoza
0: neza cyane tuguma

0: Umuntu rero kiri mushasha ku radio cyane kwisamira izindi d'écriture urashobora kunelefona kuri 68 60 76 76 naho gusa uca wakura hano heza cyane urumva ku bintu biza bifite indi mwe midasanzwe ni 68 ni 60 ni 77 ni 96 nariro muramira neza ku weekend uko biko biragenda hiwanyu allo
1: oui vite vite
0: umeze neza
1: Yeah,
0: and the grand kabisa. Ijwi
1: ryagiye.
0: Muri Ngira hano waruri ntuze kutanumiye.
1: Yeah, na Jende Van Beach.
0: Uri?
1: Van Beach.
0: Ah, kuri Van Beach. Noni indirimbo yagusajije jo yatumye usara uhamwe ijwi risarara nkuko yari indirimbo yandi.
1: Yeah, na mwari mwaka ntije nako nyene ka WJ
0: aka kwiti kwiti
1: ego kandi bishobotse mu kanyangire kwese
0: ninde none tuvugana
1: oh uri kuvugana no witwa kazungu kukanga
0: kazungu mbe kazu none aho nye mbira neza yafi bimeze gute
1: cyaza
0: yafi bakora ikora neza
1: eba kuva senkare sindava mu gitanda kabisa
0: ufetewe amakuru yo hanze ayo makuru nayuzi
1: Vyuka
0: kazungu vyuka vyuka kazungu vyuka vyuka bwa keye vyuka
1: Yerageze mvyuze na dabucey
0: Ah nimeje kukuririmbira nawe ntunawe gamana
1: Nuko
0: Urakoze cyane kazu
1: Aho
0: Okay Kazungu ati je we buya

0: ni twa Pataro. Hello. Hewe usiga witwa ngo Pataro? Umeze neza none?
1: Eh?
0: Umeze neza?
1: Yeah, ndashipa ndashipa.
0: Ngo akazina bamaze kugahinira usiga witwa Pataro? Umva gute none yandirimbo?
1: Umba
0: kwero
1: aja
0: urabishoboye kweri mu buhinga bw'icyumba. Umaye amanota ngahe?
1: Ndaguhaye 9 kubera bitokunda kunganya n'umwigisha ndaguhaye 9
0: n'inusu. 9 n'inusu? Sha iyo uva kwero urazi kubanira ibintu.
1: Oya sinzi kubanira.
0: Urazi kubanira none aho ari 10 ku 10 bari kubiki.
1: Oya
0: vraiment ntuzusigaze ibintu kubera uzuramenya kubitanga yo sigaye nitwa Pataro we prosipa
1: nam
0: babandi umurongo bane kakuze wikunda
1: okay, sawa
0: sawa.